0: Walze.
1: Vibra vuite.
0: Tevi kolim rokus, nasi pati flan, lama si dusu, su lama misli di baru, jose fete na pulos.